0: Buczcie zbożą nie se domencino poszczęszczy się. Z Matejom dziś swoką dżęca poramy so do rania. Witaj, Matejo.
1: Dobar ranko mam się. To paladamy na nasze dżęcniejsze wysłanie Janreo na przykład. Wam nydom przeradzi, że so kon stydzin ja szudom sportuje. A czera na przykład jest a tyś, że wulce sportu a wowy Kostrzycach a Ralbicach. Wodem pola nasy dżęca wiace zonicze. Potem zladuje radio Zatkola jeżo raz na Pundzelu. Dundak ma dżęca wopyt jedna czy kozlatko, a potem słyszy czy jeszcze rozpraw w orientacyjskich wikach, kiedy śmiechu czera we Radłowskie Slawi. Tam może huso szuloki a szulorio w opołowaniach, w możnościach, w ukupowaniach, aby też po praktykumach w zawodach informować, a tam sobie ma podlabą z mikrofonem.
0: Prima.
1: Hoj. Tak
0: je. Jasne cipna, što se natočiu. Se domenči do pošestri. I was looking for a friend and it all came to an end, but I survived.

młodzież poladamy jeszcze raz na wubiedżowanie wokleczanskich spotów wolejbalistów w Berlinie, ale też w regionalnym wobuku jest so sportowało pod tym hesłom minuce szulerskie korporskie mustwo wyższej szule, a to ze Slipek, ze Slipoho je czera w Budyszynie na regionalnym finalu w szulskim sportowym wubiedżowaniu, a to czwórte miestno obsadziło, a to w starobnej klasy 1-14. Prynieci miestna wubiedzich usy gymnazjast Czasy Swojaryc z Budyszina a Lubia, a jeniczki Cylc, Roto, Slepjanskiego, Kubaniszcza, Bironian, Albrecht Pudl. To już wutrowną gratulację k osobitemu w obsadzeniu regionalnego wubiedżowania. No hej, a poladamy, jak nitko so dale pohoniuja. Być mniejszyną do napu sedmysie.

0: Radgula.
1: Techno, rock albo znano tole hip-hop chcemy wiedzieć, co wy takle do chudziby poskacie. Tuż prajcie wy nam, co mamy my w przyszłym wysyłaniu piskać. Swoje chudzibne przyjdzie prajcie pak naszymaj francomaj, które staj cały kunst tydzienia z mikrofonem po buciu, a se was woprasuje daj, albo pustycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest o prajcie, które spół się przyjdzie, a cze odla. Tuż nie zabudźcie zapiknąć.
0: Zadkula.
2: Meet Savage.
3: Poncielu wieczo.

lubi dzieci dobre ranie. Što so vam na mie najlepiej lubi? Mieje mietania, wody micki, albo skończnie za so lud słońcu lizać? Miesac mieja je krasny. Po sobie dokąd so nitko nalieczu lute młody skut narodzi. Dundak je dzieci wopytał kiszmaja doma runie wiele słodkich babiku k majkaniu a popkić bołaniu. Weselcie so potekim na nowe wudacze dzieciaceho magazina Dzieńca na podziwieczych.

Nie wiem, szansa stanie frei, pola mehr je nawe back. Nutz je Gene, Gene, nutz, my swit und seesnack. Wewo wiem, mam rowie, kiśniela, daja na jack. Ty szwulki sywiat, nie wiesz, co za morost, ma swój szpak.

0: хвати дня.
1: Kunstdünja, Schuje, nein, jetzt ja auch weskach, na gut, debat. Miss, aber sehr nach dich, ja, nicht genießen sie zu wester, bossu to stiri weski, meo meta ja, deitsche nam tola dorade, je hische nimo panchit skukova, czono kumca, a koslova. Potekim, we panchitzach, czera suizo zapoceli switchit, dżenca punge dale, popudniu mużeci so tam tykanca, najest, swudnoho, a kofeja czerstwoho, napić, si tam tisch program, lubić, dać, wieczo su potom tisch zasorie, popudniu sturioch, meja padnie. Czorny kumc ma tisch meje metanie, dżenca, liebe prani jutze wodajcze proszu, meje metanie na kubice chorje w czornym kumcu, po takim zcze tam tisch witani. We Koslowie ma jak 40 mu temu razy meje metanie, meja padnie dżenca wod popudnia pieczych, zmeja tam rys przygotowane, wieczor przyzamknie so pisany program ze sriemi a jutze. Maja potom tamtej szrańczy piłko, no haj, aż to szyszcze, kszo, kto mu słysza. Rodowy koncert dożywicze jutze w Nesvačidle, po budniu cioch, a to przeczyli o domizna kultury, so wiesela na wasz wopyt. A poladamy też iżo raz do Pundżele na koły koncert na żulu Sapskoho domu w Budyszynie, zcze przeproszeni w ustupite tam kło Budyszyn, a mej lelikozy z Koreje zapoczatk je wieczo sedmich.

7 minut 8 mesie, na to bych rône jeszcze wahała, że są szucze swiedzenie mieje metanie, hać też wesania nach bych zapraszała. A bums, mam to czono nabywym, przez app wutrobny Jack zaprzydziło, a smim tu oficjalnie ze scedlki czytać, z czijowacy wodby je przedwidziane, a to na mieje metaniu wesania nach sobotu 9 mieje od napu 4, mieje metanie z małym programom, a przyzamknie sobotom kofi a tygans na swiedzinski wódce towarstwo Sernian, wiesne towarstwo Sernian, przeproszuje wutrobnie Sernianu a Sernianczanku a samo sobie też. Oj, ludzie ze swokolnych są, kiedyś tam si też rady dojedu, tuż niech mija dżęca prawie padnie, a wuzwolcie si prawoho miejskiego krala, no liby to, kiedyś najspieszni szobija. Pęć mięci no dosłosy mycie, tu jest Sawski Rozwoz, wutrobny Jack za informacją.

No, a dzień sam za tydzień sobotmeje najwecze hudźbne wurisanie. W austrijskiej, w Wienie, mienujcy tak mianowany Eurovision Song Contest albo Grand Prix de Eurovision de la Chanson. No, a ja to przenoszuję ARD od wieczora Biedlke na dziewicz, a to zmijemy tamtyż samo sobie niemsku zastupiaku, kotry jest drabe susoczera w letadle nidze zubili popuczu z niemskiej do Wina, ale so nadziejam, że je klid miestem dojszał Zara Engels spiła. Spił, fajo, no a to muli też my palce tłoczyć.

Jedna czwinczyno powosmy je, a tak smy czera na przykład z susodzicami trochu przez pod besadowali, a smy so radowali a weselili przez naliczo, zo je dosć dery najpred raz so najszło, zo je tyż tot nydom cyle bujnie za so szitko zelene, a dale smy w tym ryczeli, nic jeno już w obaczoniach, kiż su we minionych tydzeniach do serbskiej Łużicy przyleczeli, ale tyż w Wastojczkach. Daj Wastojczki, tak so praisz, tuż ma Wastojczki na statoku temu kiwa cywy lito zbożo. No a tak smy najprzej raz też o tym przemyslowali, gdzie szudzie Wastojczki niezdża hać we koniecu, hać we trawinku, albo szudzie. Kieko niezdu da mać wy na dworie, chcecie nam to zdzielić, potom przeliczcie raz, a napisajcie mi, albo przyzywcie so. Dwiemięczynie po biedlk, jeszcze raz nic dwie po, ale do biedlka, dwie mięczynie do biedlka na dziewięć, tak je celebrauje. Wastojczki przyniesu zbożo.

0: Dr. Taste Hujba, Kmee Metanyo, Dabaranya, Petchmi Chino, Don Napujuichesh.
1: Dobranie, kiel krótko połyszcze. W Radłowskiej Slawii jest oczara wiercać 380 szuloku a szulorio połowance orientowało. Miastanostka Madeleine Renczowa zczany z tym pozytywne rezumie drugiego dnia przedo zaczelu Związka gminu Radło Wulka Duprawa Maleszece. 25 zawodu jest o tam przedstawiło, a wiercy o teamie zonicze za dobrą hodzinku. Prynie blido tenisowo mustwo sportowego towarstwa Wiktoria Woklice je w okresnym miszto. Woklicenio przesadzichu so stwort kwieczo z 1-4 przeciwo cyrki sportowego towarstwa Czerwone Noslice. Rali su na neutralnym miestne w sportowej hali w Borchowie. Na cześć Świato Floriana swyczach uczera woniewi wobornice zaradniska związka przy klosztorskiej wodzie, kajż też dalsze sprzeczelene wobory czaknu Bożym szu. Do cyrkwy wyróżnicze zaczanych u kamaradojo ze 6 korojemi, mieznymi z Radworia a Kulowa. Organizator Bożym szy bie woniewa wobora z Kruszczic. Zetkanie zakskich szulskich dziwadłów od mieselica konc junia w niemsko-serbskim ludowym dziwadle tu w Budyszynie. Festiwal to widzu hinak dziwadło w Wuminie ze szulskimi dziwadłowymi skupinami z cywie zakskie zabiera solica w osobie z regionalnym, kajż też ze serbskim aspektom w dziewaniczkach. A pecza sztocety jubileje sportowej jednotki w oswiecich uczera wieczo w Kruszczicach. Tutaj przyliżności bez sej towarstwo tradycyjskie mustwo Dynama Dreszczany przeprosyło. Tak nastupi serbska wubranka starych kniezów przeciwo niedeszym profiam, a podleża na końcu z 0-7. Rajpiczanscy stary knieża miachu czara do runiaru w sztwoćfinalu w okresnego pokala, doma rajachu przeciwo mustwu U-Pecacicy z horu z 0-1, a niesu so z tym za dalsze koło kwalifikowali. To bych ukeszprejne nasze krótko połyszcze, a cywe połyszcze namakacze dalej na naszej internetowej stronie, aby naszej app MDR Serbia.
2: Serbski rozwóz.

0: Niedermeyer.
1: Psík a kočka, vujík abo koza. Vše treba ja šedne svoju pizzu, poradnú pastvu abo tyž čo pvekobík. A najrenčo je vezo potom, kdež maja domáce zvierata netko v naliču dorost. Petina, ty si svoj buvo pýtala, kýž má rúne rúce plné dživo.
2: Tu ve Miłocicach na hore ju zelena huka, haj ju jena vujka budka steje, a tu lute vujki doma bytla, tam jen malki vujk kusa svoje fitorune, Maja a Noa, so kujžde džen vo tute vujki starataj. Vitaj Noa, halo Maja.
3: Halo Dundako.
2: Noa, když ty ráno staneš, buďa klinka, ponsku k zubu uradzić, a šta také ráno tvojim nadokam jako prvne suša?
3: Ja džem von, pon te vujky zna dopredka, šinja a vidja zovane dobro ješkrina, sad a zeleninu, a potom ja vústo syno a traušen dám a šenku s pičo dám.
2: Ka te pon čina, když ty tebe suša?
3: Te pon také kvíka ja z kvíče ja.
2: Kotre sata one neračo, žeru noa?
3: Koku a mohiki rade jeďa, vele truskajcu a zopopram tešo jeďa.
2: Maja, ty máš ju tako modo vujka na ruce, ty si mi rune pojedala zo mačo ci modo vujki, keko dao doroma de mača, a kate rika ja?
4: Zo mama neko rune sedoms, a zo ci mauka a štori vujka, Luna, Fritzi a Koko, po mama mu jeno boka, tun rika Cezar, a te mauke, zatem še nimamo žene frajo meno, nekaj te maj prav reka di sweetie gang.
2: Sme popravam in week te še nora sobodoža?
4: Naja, tim dvosta ne uonka.
2: Dokaj mama praje, abo dokaj ti to noh ciš?
4: Dokaj mama praje, a dokaj pohute vseno do moja boža kakli.
2: Kojiš te zvaju marune jeno naruce, te cele mjone seča ladeja na nas poskaja, te su to zučene za ovo so z nimi majkače, a te su uprođake neko tre dne stare, ja si spravno prane nesim šeceč moja, za teki vujki, za teki hotove, a pomane vujki upada, da se on narođi.
3: Te zna glas, a za šo maja te moža vidjeć, a te zna kožu maja, a te glas zna aktivne vukobe.
2: Te močatko marune jo no spolne, ceza so mačeri, to reka za nas najlepše znamjo, zo so podame netko išče k večjim domjacim zvirata menujce, ke kozam, a tež tam je dorost.
5: Majs, majs, majs, majs, majs.
2: Tu na vúce, pši puču, su, netka imamo liču, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mačarjev, a lute malo je kozlatka, stadvo, po kotri so noa, tu so bu stara, a ude rune jo milinu hasno, to je celo važne, za jo porane milina oka, noa, tajka piso, anaka stara, da te kozlatka su?
3: Te kozlatka su so do jutra narođali.
2: Što je to do rase, to su teke koze, te su, jene su bile svetvo brune, ta tamna je nimale čona, te maje bilo nuški, a mezvoču bilo uši, a teki, no hajmo špravić, bilo nus tež, što je to do rase?
3: To su Thüringer Waldziegen, a zo te jac nedavaja tak vusto.
2: Teka Duringska lisna koza, te su ta krecena vorožena družina, to dava teka čorona lisčina, šelakih družinov, kdež jac teko vilevo to nedavaja, a po lohec tu v Miłocicach, tam vone so plavuja. Nic kajš pola sedom kozlatko, je to pola lohec išče lepe, jo je menuce sedom mačoko, a jednače malih kozlatko. No a što da tu, k tomu suša? Šedne, kože džen, ty neskeri jedeš na kontrolu, aba?
3: Aj, a zo je mal jo malo takni hengo, že moža vane so nuclenč, tam doma mu še te čiste činč, a potom vodu. Ale co šo, azo so žena malka koza v necu, abo tak ne.
2: To reka, vane so netko žive od zelenje pastve, a od vode, kak da to upada se s tem pšečelom velkom, majem to strah?
3: Aj, azo šon, azo po nas jo jara darje, nas bi hake jen mal, a jemo smo to videli, a to smo pa prečaneli, ale hevak še niče ne bi.
2: A da šun tu junu tu bil, kak je to potom skončilo?
3: Tam smo vsi koze vonka imeli, a tam je pa ta najstarša umrova pa. Tebe tam ležalo ostano, ali mu so zbožo imeli, za vun bo si jednu zav.
2: To ryka, że ja tak rzec pastwo, a sezona nuła, ta ją nitko so započała za te kozy, ale na zimę potom szindu za so nuc, jak ta to potom pola was bieży, bo macie je tak rzec za so przeturiemi.
3: Ponia bole wyleczyła, pon doma mu tym kuzyć, że azo kuzywycza je ma jeszczać rypu, a tak, a pon halt szece synoszen ta wodu.
2: A no a je to tak, że jen po nocach kolci, gdyż moja te dusty bucha jen wyzuje obozytun czas wuko, a za te porodza strażuje jen potom tyś nocy, albo przyjdzie jen rano, a pon so najmo zase nie kuzlatko jad tam liży.
3: Nie, zo mu pon ajfa rano szece lada moa wyczosinio, a pon trude jen na kuzlatko kutuje.
2: A sy ty znamo przy takim porodzie pudlabo?
3: A zo ten leto smo z Bożą myli, tam smo mu dwa albo trzy razy pudlabuli, chyba szece bus jemol, ale aj smo.
2: Po taki maja lochec dzieci tuż to dziwa, ale też tuż to wesela kojże dzień, aż tu możesz on prać, co ma on duma skoro i pół zwierzęca za majkanat. Jeli cieczuje też raz widzieć, potem możecie wizor pola dundaka online poladać, tam są menujce wizor futa za was horyka. Maja, Anua, bożemy utromny dziak, a wyle wesela dalej ze swasi zwierzęci bobrio.
0: Bożemy dundako! Tudeli!
6: Tudeli!
1: Tajka Bobria, vostudo mají a je bratře Noa ženinie. A když nestaj runy na pastve abo pola vujku, potom vopita Maja rade pšečelku. A Noa kopa do bula, abo slucha hudžbu kapave holasky. Što by so tu lipe hodžavo, hač to su kumple.

0: Če se vtiš s nanom, bo se mi jako dječina bibarski natekali z srododendronovih kvetkov k čenju, kde še bili popuč na pastvini horje ve kamencu, no to moli tež za so raz vuspetac najmenša, sem to ja predso rade činiva nedželu. Jutce vudani so vulet menujce tam na pastvinu horu, kič počnje renek čeč ze srododendronami. Tam ne treba če jenoš sami chodzić, a si krasne kwietki wobladać, a kczenia w najszelakorzyszych barbach, ale możecie so też, a to doporuczu na wosybitym wiedzeniu po parku tam po horie wobdzielić. Zapocznie so po szipuniu dwiemaj zastupie darmotny, a idealny typ za naletne wukodżowanie z wuladom na lesingowe miasto, to tak a tak je. Po takim po pastwinie horie noszkować ze sprzewodom a si krasne rododen Dendronowe kczenia rozkwast stać.
1: Nabożne słowo.
0: Maczemca Antonius Kretschma z Dubrenka.
2: Protyka je pona, nadawki su jasne. Raz beži lipje, a potom zasomienie. A przyjuszym dała wokomiki, w kotrych spoznajesz. Nudzko nie nie przela dawno wiace tak jasne, kaj słonko nie skutkuje. Tu pokazuje so husto wiace, hać jenyś czasowy czyść. Tež v mesobnosti nešto pobrachuje. Rozmowy bylo jasnádne, reakcie krutkodobne, a to, štož mu poprawom zjazač, dostava ledma ruma. Prašam so, što je so stalo, zo nie je hižo viaco samozrozumliwe, so mesobu derie zrozumič. Samo přečeny mesobny vopkat překvapia. Ale pričina zmiany nie je tak spišne spoznajomna. Je skerie nešto, što je so mielčo zadobyła. Čemy od jednoho dybka k přichodnemu, bez toho so vydomie započniemy a přestaniemy. Snano, že to dla menje voto perfektny plan dodržeć, ale prostče přestać a nic hišče viace činić. Nic hišče spišniši być, ale vokomik vopravdže zmierom być a spoznać, kak wiele je poprawom było a hižo zdokonjane. To je viac, hač jenoš přestavka, je myslička, zon jezetkaš boha jenoš v prucovanjach, ale run je tam, kdež zastanješ a džakonje spoznaješ.
0: Dobre, Antonius Kretschma z Dubrenka, v nadoku a zamovitosti kuluskeje vosade. Cimínčine dođevečeš spiva Ingrid Rakec.

0: W Krosčicach przygotowachu so w minionych tydzeniach kietro intensywnie naczerawszy wieczor spotowa jednotka w oswiczymieniu cepecza 40 letny jubilej. Potem zo korony dla kulowate 40 narodniny w oswiczyli niesu bychu so w przedsiedztwie rozsudzili do lieca tak riec nakwatacz. A za to su w osobitu ru organizowali tradycyjskie mustwo Dynama Dreżdany. Bieze z hostczom a nastupi w jubilejny rie przeciwo sapski wubrance starych kniezu. Kunczny wuslit gbie po 90 mięczynach 07, niedoszy profijojo, so po takim jasnym przesadzichu, na boku sapskich koparjo pak bichu pory najebacz jasnie, albo jasnie porażki, wszitkie mięzwocza, nie dziwajce toho z posmiłkom pokryte.
1: Also napriamo jała hode, zas ja tu skwarnoś dostał i suburacz, a i bez 07-0 na końcu jo vielleicht jene rotasche Welle, ha jene Pritku, wo vielleicht die Sanasmund no boh, de Wessel, ja kuschepat, pjau, mjau, ha, hat ständig Watzliti als nächstes zu Profikommensorali, jen toa Vigi, gatte, Joanna Bull, kotre Rumo, ne Satschina, dam kuschem Maus Milkser, nidder, mit Costa, ja, es muss so schiss, so Wessel, mini, ja, dörte, ne Wannisch, nicht in erstes Ranio, da bin top, Event.
0: No, to prajmia czyn Jakubasz, kiś by Jill, sapskie wubranki starych kniezu. Niedzie 500 przyladowariu by se czera wieczor do Krosčic zdojewo, a tu ci widzachu na rajniszczu woprawdzie też znate mjena Marko Hartmann, Robert Koch a Matthias Mauksz. To są mjena kiś znamieńcza dorosczyna generacja fenuk kopańcy w naszym regionie na kóźdy pat znaje. Też sobu organizator pokładnik SJC Szyman Żur, pienikotre mięć Čine porie přeušo spokojom, tiž do kovavokovo by to po jeho mieneniu poradžene svičen v Krosčicach.
2: Džiči su boli jačač, ja buch pravo, stopusta džiči, porie nedom namestno, po autograme bežili, hate dostaneli. Rajore Dynamo Drežan su jaraz dvorlive, fotačina, so rozmovia, vopravdže super typu, dobijen prajč, te namestne. A wona wiecio, że ja kuźnik i szadzenca jobu weselom mił. Ja si myślę, że mamy dobry ramik, te wobradzili przyladowariam, ale też mustwo zdrzeżan są wobradzie jara przekwalpene buli, ha so weselili, a nieke te ze stuśto kwalbu, so rozmawiali z nami, ha hoj, przełszym spokojom, ha wesel.
0: A tak nieżysze w Krosčicach też cywu kwilu pory jeszcze dobra nalada. A z tym pak nie je pecza 40. jubilej sportowej jednotki jeszcze doswiedczene. W biegu lieta maja mienucy jeszcze dwaj dalsze eventaj planowane. O tym my informujemy, so nie bychcie wy niczo skomdzili.

0: Zadkula. Techno, rock albo znanotale hip-hop chcemy wiedzieć, co wy takle do chudźby poskać się. Tuż prajcie wy nam, co mamy my w przyszłym wysyłaniu piskać. Swoje chudźbne przyjdzie prajcie pak naszymi francomaj, które staje cały kunst tydzienia z mikrofonem po buciu, a se was woprasuje daj, albo puszczycie nam na Instagram krótki audio. Ważne jest o prajcie, które spół się przyjdzie, a czego dla. Tuż nie zabudźcie zapiknąć.
1: Zadkula.
2: Need Savage.
3: Pondželu večer.
4: Ja si přijel za Pondželu Electric Beat Crew. Cí menšina do napo. Česatiche.